tańcuje, serce się raduje. Yeah. I tak jak w kraju się tańcuje, serce się raduje.